Serdecznie Państwa witam w programie nadawanym 3 razy w tygodniu na falach społecznej rozgłośni Radia 3ZZZ w Melbourne. Mamy dziś 5 września 2026 roku i jest to zarazem pierwsza sobota tego miesiąca, godzina 7 wieczór. Wita się z Państwem Mariusz Han, jezuita. Przywitała nas piosenka pod tytułem Lampa na świeczniku z profilu YouTube Adam Borys. Dziś imieniny obchodzą Dorota, Wawrzyniec oraz Justyna, Teodor, Roswita, Urban, Wiktoryna i Wiktoryn. Składamy serdeczne życzenia. Dziś mamy także nietypowe święto, a jest nim, i korzystam z profilu kalbi.pl, Międzynarodowy Dzień Dobroczynności, który obchodzony jest w rocznicę śmierci Matki Teresy. Święto ma zwrócić uwagę na znaczenie pomocy humanitarnej oraz organizacji charytatywnych i wolontariackich. A teraz czas na wiadomości lokalne w Radiu 3ZZZ Melbourne. Kilka informacji o tym, co wydarzy się w najbliższym czasie w naszej polskiej społeczności lokalnej na terenie Melbourne i okolic. Informacje te przygotowała dla nas pani Renata Suwara. Serdecznie zapraszam.

Komunikat i ogłoszenia Radia 3ZZZ w Melbourne. Szanowni słuchacze, serdecznie dziękujemy za pozytywne przyjęcie naszego apelu i przedłużanie członkostwa oraz zapisywanie się nowych osób na członków sekcji Polskiej Radia 3ZZZ. Teraz mamy kolejną bardzo ważną informację. Zgodnie ze statutem radia, co 2 lata musimy zwoływać zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybierany jest nowy zarząd na kolejne 2 lata. W tym roku planujemy takie zebranie 20 września w niedzielę. Więcej informacji będziemy podawać w przyszłości. Wszystkie osoby, które są płatnymi członkami powyżej 12 miesięcy, mogą kandydować do nowego zarządu. Bardzo prosimy Państwa o zgłaszanie swoich kandydatur do zarządu sekcji Polskiej Radia 3ZZZ Melbourne. Wszystkie osoby chętne do pracy społecznej są bardzo mile widziane. Prosimy o kontakt do pani Zofii Kemp, koordynatora. Telefon 0499-444-096. 0499-44-096. Lub pani Renaty Suwara, zastępca koordynatora. Telefon 0425-705-996. 0425-705-996. W imieniu zarządu koordynator polskiej sekcji Radia 3ZZZ Zofia Kemp. Kino Classic Cinemas w Elsternwick zaprasza na wyjątkowy pokaz wszystkich 10 filmów z cyklu Dekalog Krzysztofa Kieślowskiego, jednego z największych osiągnięć światowej kinematografii XX wieku. Dekalog to poruszający i skłaniający do refleksji cykl i 10 historii, prezentowany w 3 częściach. Film opowiadają o mieszkańcach polskiego osiedla z czasów późnego komunizmu i o ich pozornie niezależnych, a jednak subtelnie splatających się losach. Inspirujący się 10 przykazaniami, każdy z filmów podejmuje uniwersalne i ponadczasowe pytania dotyczące życia, śmierci, miłości, prawdy i czasu. Część 1, 2 i 3 odbył się w czwartek, 3 września o godzinie 19:00. Części 4, 5 i 6 w czwartek 10 września o 19:00. Części 7, 8, 9 i 10 w czwartek 17 września o godzinie 19:00. Pokaz odbywa się w ramach cyklu Krzysztof Kieślowski Twist of Fate, który trwa od 13 sierpnia do 29 października 2026 roku. Klub Polski w Albion zaprasza do wspólnego świętowania Dnia Ojca w niedzielę 6 września. Na gości, którzy odwiedzą ośrodek w godzinach 12:20, będzie czekała bogata oferta kuchni i baru ośrodka, stoiska z ciastami oraz specjalne występy artystyczne. Wstęp jest bezpłatny, rezerwację prowadzi Beata, telefon 0410-298-122. Stowarzyszenie Polaków Wschodnich Dzielnic Melbourne zaprasza w sobotę 12 września do Domu Polskiego Syrena w Rowville na doroczny bal ojca, podczas którego zostanie ogłoszony laureat tytułu Ojciec Roku. W programie wieczoru zaplanowano również występ Łowiczaków, najmłodszej grupy zespołu Łowicz, oraz zabawę taneczną, którą poprowadzi DJ Mason. Początek wydarzenia o godzinie 19:00. Ośrodek będzie otwarty dla gości już od godziny 18:00. Wejściówki w cenie $25, bilet normalny i $20 seniorzy. Rezerwacje przyjmowane są telefonicznie. Gosia, telefon 0411-609-152 lub mailowo booking.edpa@gmail.com. Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej zaprasza na pierwsze spotkanie z serii wykładów o historii polskiej społeczności w Australii, które odbędzie się na platformie Zoom w niedzielę 20 września o godzinie 16:00 czasu wschodnioaustralijskiego. Edward Dudziński, prezes Federacji Polskich Organizacji w Australii Południowej, opowie o pierwszych polskich osadnikach i Polish Hill River w Australii Południowej. W sierpniu tego roku przypada 170. rocznica przybycia 30 polskich rodzin, które przyczyniły się do rozwoju regionu i stworzenia historycznej osady w Polish Hill River.
Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu proszone są o wysyłanie zgłoszenia na adres polishmuseumarchivesaustralia@gmail.com. Link do spotkania zostanie wysłany do uczestników na tydzień przed samym wydarzeniem. Związek Polaków w Melbourne zaprasza młodzież w wieku 10-16 lat do udziału w koloniach wiosennych, które odbędą się w dniach 20-25 września w ośrodku Polana w Hillsville. W programie wypoczynku między innymi przejazd zabytkową kolejką Puffing Billy, wieczór filmowy, prywatny seans w kinie, dyskoteka, ognisko z pieczeniem pianek, gry terenowe, konkursy i quizy, niedzielna msza święta. Koszt udziału w koloniach wynosi $480 od osoby. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmuje pani Beata Bara. Telefon 0425 865 174 lub e-mail beata.mucha3@outlook.com. W uroczystość Matki Bożej Różańcowej w środę 7 października przybędą do polskiego sanktuarium maryjnego w Essendon koła żywego różańca z całej Wiktorii wraz ze swoimi duszpasterzami. Uroczystości rozpoczniemy o godzinie 10.30 nabożeństwem prowadzonym przez przedstawicieli różnych kół, a o 11.00 msza święta, a po niej koło różańca w Essendon podejmie obiadem obecnych. Serdecznie zapraszamy do tej wspólnej modlitwy za naszą ojczyznę, wspólnoty i rodziny, o pokój na całym świecie. Na to coroczne wydarzenie zapraszają nas wszystkie siostry zmartwychwstanki, rektor ksiądz Mariusz Han oraz koła żywego różańca przy Polskim Sanktuarium Maryjnym w Essendon. W związku z przypadającym w 2026 roku 65-leciem ośrodka młodzieżowego Polana w Hillsville, Związek Polaków w Melbourne rozpoczął akcję gromadzenia fotografii, pamiątek i wspomnień związanych z historią tego wyjątkowego miejsca. Zebrane materiały posłużą do przygotowania jubileuszowej prezentacji wystawy, które zostaną zaprezentowane podczas obchodów rocznicowych. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich, którzy na przestrzeni minionych 65 lat byli związani z Polaną, uczestników kolonii i obozów, wychowawców, instruktorów, wolontariuszy, działaczy, członków zarządów i komitetów oraz osoby zaangażowane w rozwój ośrodka oraz ich rodziny i przyjaciół. Poszukiwane są zarówno fotografie i pamiątki, jak i osobiste wspomnienia, opowieści oraz historie dokumentujące życie Polany i ludzi, którzy przez dziesięciolecia tworzyli jej wyjątkową atmosferę. Obchody jubileuszu zaplanowano na 11 października tego roku. Przygotowana wystawa i prezentacja mają stać się nie tylko kroniką 65-letniej historii ośrodka, lecz także wyrazem wdzięczności dla wszystkich pokoleń osób, które swoją pracą, zaangażowaniem i pasją przyczyniły się do rozwoju Polany. Materiały należy przesyłać na adres mailowy polana@polanacamp.org.au. Delikatesy Poletta Deli, A Taste of Europe przy 529 Warrigal Road w Ashwood posiada szeroki asortyment smacznych wędlin, mrożonek, ciast, chlebów i produktów spożywczych prosto z Polski i nie tylko. W sklepie można też kupić aromatyczną kawę. Paweł, Josefina i ich miła załoga serdecznie zapraszają. Polskie audycje Radia 3ZZZ są nadawane na falach ultrakrótkich o częstotliwości 92,3 MHz. Audycji z ostatniego miesiąca można odsłuchać serwera Radia 3ZZZ pod adresem www.3zzz.com.au. Przypominamy, że polskich audycji można słuchać we wtorek od godziny 11 przed południem, w środę od 10 wieczorem i w sobotę od 7 wieczorem. Nasze programy trwają 1 godzinę zegarową. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia

Zrzeszenia Polonijne, które za pośrednictwem naszego radia 3ZZZ przekazać chcą informacje o swojej działalności, prosimy o przesyłanie e-maili na adres rsuwara@yahoo.com.au. Można też dzwonić lub przesłać wiadomość na numer telefonu 0425 705 996. Zachęcamy do odwiedzania portalu Polonii Wiktorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługodawców. Adres portalu portalpolonii.com.au. Zachęcamy serdecznie do czytania Tygodnika Polskiego, który obecnie ukazuje się na stronie internetowej. Były to komunikaty i ogłoszenia Społecznego Polskiego Radia 3ZZZ Melbourne. Czas na piosenkę Kiedy nas nie będzie, ballada liryczna Rodomir Bulzacki. A kiedy?

Przygody, których doświadczają bohaterowie baśni pani Anny Gibasiewicz, z pewnością spodobają się nie tylko najmłodszym, ale też i starszym czytelnikom. Dziś zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnej książki Anny Gibasiewicz, tym razem pod tytułem Wyprawa Endoasa, którą napisała i przeczyta osobiście autorka Anna Gibasiewicz. Kolejne odcinki będą pojawiać się na naszej antenie zawsze w każdą pierwszą sobotę kolejnego miesiąca. Serdecznie Państwa zapraszam. Wyprawa Endoasa, część pierwsza.

Wyprawa Endoasa, kontynuacja historii baśni o Perle, rozdział Pożegnanie, odcinek pierwszy. Zielone, niewielkie wzgórza łagodnie wtapiały się w piękne i pełne uroku doliny i wąwozy nadmorskiej krainy wschodu. Jasna zieleń trawy współgrała z ciemniejszymi barwami drzew porastających zbocza pagórków. W oddali majestatycznie lśniły szczyty skalistych, stromych i ośnieżonych gór. Od wschodu wiała świeża morska bryza. Fale morza z grzbietami białych, pienistych grzyw odbijały się z impetem o brzeg. Zdawało się, że szum morza cały się wtapia w tę niezwykłą i piękną ziemię. Przed chwilą o wschodzie było tu jeszcze bardzo cicho i spokojnie, ale teraz, kiedy poranne słońce świeciło już wysoko na niebie, coraz więcej ludzi przybywało na plażę. W oddali widać było sylwetkę postawnego, wysokiego mężczyzny podążającego w stronę przystani. Dotrzymywała mu kroku drobna niewiasta. Tuż obok niej szedł stary, zgarbiony człowiek, a za nimi podążały matki i ojcowie dawnych poławiaczy pereł, pragnących niegdyś wydobyć najdrogocenniejszą perłę świata z dna morza dla córki kupca Elwiki. Dalej szli trębacze i poddani szlachetnego króla Atina. Na drewnianym, długim pomoście stał kapitan floty morskiej Endoas. Ubrany był w luźne, granatowe spodnie i niebieską marynarską bluzę. Długie włosy, spięte w kucyk, łagodnie opadały na barczyste ramiona. Głowę zdobiła biała, okrągła czapka bez daszka, przysłaniająca nieco szerokie czoło. Cała twarz była ogorzała od słońca. Ciemne oczy wypatrywały nadchodzących. Dawny poławiacz pereł w skupieniu czekał na swego szlachetnego, sprawiedliwego i pełnego dobroci króla Atina, jego żonę Elwikę i resztę poddanych. Kiedy zobaczył, że nadchodzą, już z daleka ukłonił się głęboko przed królewską parą, po czym przywitał ich serdecznym gestem. Królowa miała na sobie długą, zieloną suknię przepasaną brązowym, haftowanym paskiem. Bufiaste rękawy, nieco rozszerzane u dołu, łagodnie spływały jej z ramion. Jasne włosy upięte były w kok. Wyglądała młodo i świeżo. Uśmiechała się, choć w głębi duszy bała się Endoasa. Jestem, królu, do twojej dyspozycji, powiedział kapitan, kiedy ten razem ze swoją młodą żoną stanął naprzeciwko niego. Witaj, Endoasie, odpowiedział szlachetny król, odwzajemniając ukłon. Królowa również skinęła głową, podobnie jej ojciec, dawny kupiec. Endoasie, zaczął ponownie, jestem nie tylko twoim królem, ale też i przyjacielem. I jako przyjaciel będę czekał twojego powrotu z nianią. Chodź, i tu na chwilę zawiesił głos, wiem, że czekają cię trudy i niebezpieczeństwa. Dokończył swoim pewnym, dźwięcznym, a jednocześnie niskim głosem. Kapitan stał w milczeniu naprzeciwko swego przyjaciela, króla, i patrzył mu w oczy. Ich spojrzenia były głębokie i poważne. Obiecuję ci, mój drogi Atinie, że przywiozę szczęśliwie nianię. Na te słowa król krainy wschodu szeroko się uśmiechnął, a Elwika poczuła ulgę. Od czasu, kiedy najpierw ojciec, a potem ona wyruszyli z domu i niania została sama, upłynęło wiele miesięcy. W jej głowie kłębiło się mnóstwo myśli. Obiecałam niani, że wrócę po nią. Prosiłam, żeby czekała za nami, codziennie rozpalała ogień w kominku i parzyła gorącą herbatę, wyczekując nas. Zamyślenia wyrwały ją słowa jej męża. Nie wątpię, dzielny kapitanie floty morskiej, odpowiedział po chwili milczenia młody władca, że przywieziesz nianie Amidę i że ona zrozumie, że kupiec jest już za stary na długie podróże, a moja ukochana żona, oczekując dziecka, nie powinna brać udziału w dalekich wyprawach. I ponownie się uśmiechnął,
spoglądając czule na Elwikę. Tuż za królewską parą widać było sylwetkę pochylonego starego kupca Ebena, jej ojca. Patrzył na młodego marynarza stojącego nieopodal, na jego wyprostowaną postać, od której biła radosna, choć pozbawiona beztroski młodość. Wdowiec doskonale pamiętał moment, kiedy dawny poławiacz pereł, skromny chłopiec, w jednej chwili po wyłowieniu perły stał się dojrzały i odpowiedzialny. Na wspomnienie tego wydarzenia zadrżał, choć nie okazał tego nikomu. Tamta chwila mocno wryła się w jego serce. Wprawdzie perła leży z powrotem na dnie morza, ale czy nikt już nigdy nie zechce jej znowu wydobyć? Rozważał w głębi duszy stary kupiec. Szybko jednak odsunął od siebie ponure myśli. Ach, jakże bym chciał, żeby niania była już tu z nami, szczęśliwa i spokojna. Na pewno bardzo za nami tęskni. Została zupełnie sama. Czy jest bezpieczna i zdrowa? Czy ma dość siły, żeby pilnować tego wielkiego domu? Zastanawiał się mocno.

Dziękujemy pani Annie Gibasiewicz za przeczytanie pierwszej części jej książki i baśni pod tytułem Wyprawa Endoasa. Przypomnę, że kolejne odcinki pojawią się na naszej antenie w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Już dziś serdecznie zapraszam.

0: A teraz posłuchajmy refleksji księdza Marka Studenckiego z najbliższej 23. niedzieli zwykłej ze znanego już wielu osobom kanału YouTube pod tytułem Szklanka Dobrej Rozmowy. Serdecznie Państwa zapraszam.
1: Zapraszam na Szklankę Dobrej Rozmowy. Utkwiła mi w pamięci taka historia, którą usłyszałem w dzieciństwie w polskim radio. Otóż zaproszono do programu drugiego radia chłopczyka. Historia jest następująca. Marzeniem tego chłopca było otrzymanie roweru. I pewnego razu na Boże Narodzenie pod choinką znalazł piękny rower. Nie mógł się doczekać, kiedy nim wyruszy po raz pierwszy. Kiedy słoneczko wiosenne wyjrzało zza chmur, przedwiośnie, rodzice pozwolili mu na wyjazd tym rowerkiem poza granicę miasta. I rzeczywiście przejażdżka udana, cieszy się rowerem, wszystko idzie zgodnie z planem. I nagle słyszy niesamowity trzask. Opowiada ten chłopczyk, że jakiś taki straszny huk i widzi, że wali się most na rzece. Otóż za miastem płynęła rzeka i kry lodowe uderzyły w filary mostu i na jego oczach most się załamał. Dziecko wsiadło na rower i pędzi z powrotem do miasta, żeby zawiadomić o tym starszych i nagle widzi rozpędzony autobus. Chłopczyk stanął na poboczu, myśli co robić i macha, zatrzymuje autobus, ale widzi, że kierowca stuka w czoło. Chłopcze, przecież to nie przystanek, myślisz, że ja się dla ciebie zatrzymam? I zdesperowany chłopczyk, nie wiedząc co ma robić, wziął ten rowerek i wrzucił go pod koła autobusu. Autobus z piskiem zahamował. Rozłoszczony kierowca wychodzi, żeby to dziecko doprowadzić do porządku. Co robisz? Czy zwariowałeś? I dziecko wtedy przez łzy, szlochając, mówi, co się stało. Kierowca za nie mówił. Ludzie wzruszeni. Natychmiast wezwano policję. Zablokowano drogę. Potem się okazało w tym programie, że dziecko otrzymało taką nagrodę miejscowych władz, a wszyscy pasażerowie tego autobusu złożyli się na kupno nowego roweru. Chłopczyk, chociaż był w bardzo młodym wieku, poczuł się odpowiedzialny za pasażerów. Poświęcił swój rower, upragniony rower, żeby ich uratować. I ta audycja mi bardzo mocno została w sercu, do dzisiaj ją pamiętam, ale popatrzcie, moi kochani, to jest postawa stróża z dzisiejszych czytań. W pierwszym czytaniu Pan mówi do proroka Ezechiela: wyznaczam cię stróżem domu Izraela. Masz słuchać moich

napomnień i w moim imieniu ich ostrzegać. Jesteś odpowiedzialny, by ostrzegać swych bliskich, swych rodaków, ratować ich życie. I moi drodzy, w naszym życiu duchowym słuchanie ostrzeżeń i dawanie tych ostrzeżeń w imieniu Pana Boga jest czymś bardzo ważnym, skoro od tego, jak słyszymy w pierwszym czytaniu, zależy zbawienie naszych bliźnich. Brak tego posłuchu, posłuszeństwa wobec ostrzeżeń w historii świata bardzo często doprowadzał do zguby całe miasta, a nawet całe narody. W 1900 roku w Stanach Zjednoczonych miała miejsce niesamowita tragedia. Otóż huragan pochłonął całe miasto. Miasto nazywało się Galveston w Teksasie. Jak to się zaczęło? W Hawanie istniało obserwatorium pogody Belen, prowadzone przez ojców jezuitów. Miało niesamowicie długą tradycję. Hiszpańscy jezuici, naukowcy, potrafili do strzału przewidzieć pogodę. To dzisiejsze prognozy pogody mogłyby się od nich uczyć. I ojciec Lorenzo Gangoiti, profesor, meteorolog, przewidział, że zbliża się niesamowity kataklizm. I idzie wiatr, który ma niesamowitą prędkość, będzie sztorm i zagrożone jest wybrzeże Teksasu, miasto Galveston. Tymczasem w związku z konfliktem pomiędzy Kubą, która była wtedy pod panowaniem Hiszpanów, i Stanów Zjednoczonych, które tam chciały mieć wpływy, amerykańskie biuro pogodowe zabroniło porozumiewania się z biurem meteorologicznym z Hawany. Willis Moore, szef amerykańskiego serwisu pogodowego, powiedział, że nie można korzystać z tamtych ostrzeżeń, bo one są nieprawdziwe. Nie patrzył w ogóle na treść, tylko patrzył, kto to mówi. Jezuici hiszpańscy nie mają prawa pouczać Stanów Zjednoczonych. I amerykańskie biuro pogodowe stwierdziło, że ta katastrofa zagraża Florydzie, a nie Teksasowi. Oczywiście było to mylne prognozowanie. 8 tysięcy ludzi zginęło w 1900 roku w mieście Galveston, dlatego że zamiast posłuchać ostrzeżenia, brano pod uwagę drugorzędne aspekty. Kto to mówi? Nie biorąc pod uwagę, że jezuici z tego obserwatorium pogody w Belen i 15 lat wcześniej, i 30 lat wcześniej słusznie przewidzieli takie katastrofy, dokonano ewakuacji i uratowano całe miasta. Moi drodzy, wiemy, że trzeba ostrzegać. Jeśli wiemy, że bliźnim grozi jakaś krzywda, jakieś zło, naszym obowiązkiem jest ich przestrzec. To dotyczy także krzywdy i zła duchowego. I moi kochani, dzisiaj Kościołowi bardzo często odmawia się prawa tego ostrzegania, żeby nie zaburzać czyjegoś spokoju. Tak jak ci jezuici z obserwatorium w Hawanie, na Kubie, nie mieli prawa ostrzegać Teksasu, ponieważ no, nie to źródło. Tylko pytanie, kto weźmie odpowiedzialność za skutki tego, kiedy przestaniemy przestrzegać ludzi przed zgubnymi wyborami życiowymi. Bardzo ważne jest to, nie tylko, że się ostrzega, ale w jaki sposób ostrzegać. I o tym mówi dzisiejsza Ewangelia. Pan Jezus mówi, że to nie jest nieważne, jak to zrobimy. Żeby od razu nie wstrzymać alarmu na cały świat, najpierw idź i porozmawiaj w cztery oczy. Potem weź jednego czy dwóch braci i porozmawiajcie, a dopiero później uruchomcie cały Kościół, żeby to było skuteczne. Jak się od razu uderzy w wielki dzwon i zrobi się alarm na cały świat, to ostrzeżenie nie przyniesie skutku. Moi kochani, mistrzowsko to robili prorocy w Starym Testamencie. Dla mnie takim przykładem niesamowitym jest to, co miało miejsce po grzechu króla Dawida, jak mistrzowsko rozegrał to prorok Natan. Otóż wiemy, że Dawid z wysokości swego tarasu widzi piękną kobietę, Batszebę. Okazuje się, że ona jest zamężna. Jej mąż to Uriasz Chetyta, dzielny żołnierz. Dawid zapałał pożądaniem, doszło do grzechu i Batszeba znalazła się w stanie błogosławionym. I teraz, żeby Uriasz uznał swoje ojcostwo, w tym samym dniu Dawid go zwalnia, mówi: idź do domu, pozwalam ci pobyć ze swoją żoną. Uriasz jest lojalny, trwa wojna, nigdzie nie pójdę. I wtedy Dawid wpada na szatański plan, każe Joabowi postawić Uriasza Chetytę w najniebezpiecznym miejscu, gdzie jest pewne, że zginie, i w ten sposób

przychodzi i mówi, jak gdyby chciał szukać porady. Królu, przychodzę po poradę. Było w jednym mieście dwóch mężczyzn. Jeden bardzo bogaty, miał niezliczone trzody, owiec, bydła, a drugi był bardzo biedny. Jego jedyną przyjaciółką była mała owieczka. Ta owieczka jadła z jego talerza, piła z jego kubka, kiedy spała, kładła się na jego piersi, była jego jedyną przyjaciółką. Do bogatego człowieka przyszedł gość, podróżny. Szkoda mu było jego niezliczonych stad, nie chciał poświęcić żadnej owcy, zabrał więc owieczkę tego biedaka, zabił ją i przygotował z niej posiłek dla swojego gościa. Dawid nie mógł tego słuchać i mówi, tego człowieka należy ukarać, jest winien śmierci, jak mógł tak zrobić, to jest bezlitosne działanie. Dawid oburzony i słusznie, nie znajduje słów, żeby to określić. Wtedy następuje wymowna cisza i Natan mówi, Dawidzie, tym człowiekiem jesteś ty. I nie trzeba było nic więcej. Dawid sam doszedł do tego, co zrobił. Sam nazwał to, co zrobił, a w sposób mistrzowski doprowadził go do tego prorok Natan. Mówię o tym dlatego, że my bardzo często mamy dobrą wolę, chcemy dobrze, ale nasze rozmowy z bliźnimi, kiedy chcemy ich ostrzec, wezwać do dobra, żeby zmienili swoje życie, są nieskuteczne, bo nie sama decyzja ostrzeżenia jest zła, ale sposób, jak to robimy. I słyszałem taką historię w jednej z rodzin, nie tak dawno. Na komunię do tej rodziny przyszedł wujek, ojciec chrzestny. On jest człowiekiem bardzo głęboko wierzącym. No i kiedy już jest po uroczystości w kościele, są w domu, no wiadomo, jest przekazanie prezentów, on tam daje jakiś prezent. No i daje przede wszystkim Biblię. Piękna Biblia dla dzieci. Dziewczynka miała na imię Amelka, więc tam jest wygrawerowane jej imię na okładce. Daje tą Biblię, mówi tak, Amelko, i mówi to dość głośno, tak, że wszyscy słyszeli, obiad się miał zacząć, i mówi tak, Amelko, daję ci tą Biblię, bo wiesz, wiem, że u ciebie w domu nie chodzi się do kościoła i może przynajmniej coś o Panu Bogu dowiesz się z tej Biblii i może będziesz lepsza niż twoi rodzice, może zaczniesz chodzić. Amelka przyjęła tą Biblię z uśmiechem, dziecko nie wyczuło, co się dzieje, nie dziwiło się, dlaczego tata przestał jeść, a mama patrzy smutnym wzrokiem w obrus. Dlaczego rozmowa przestała się kleić i jedna z cioć zaczęła mówić o pogodzie. I do końca tego przyjęcia atmosfera już nie wróciła. Dobra intencja. Ale czy w ten sposób ten ojciec chrzestny swojemu bratu i bratowej w sposób skuteczny zwrócił uwagę? Moi kochani, jak to można było rozegrać? Tak właśnie w duchu proroka Natana się nad tym zastanowiłem, gdybym miał coś doradzić. Wujek przychodzi, przyklęka przy dziecku. Amelko, masz tutaj Biblię, widzisz, że jest twoim podpisem, bo chciałem, żebyś z tej Biblii poznała własną opowieść o Bogu, który cię bardzo kocha. Obiecuję, że jak przyjdę następnym razem, to o tym porozmawiamy, a zapytam cię o twoje ulubione zdanie, które, jaki fragment tej Biblii ci się najbardziej spodobał. Wujek przekazuje Biblię dziecku i rzeczywiście za miesiąc przychodzi do swojego brata, bratowej, do Amelki. Mówi, pokaż Amelko tą Biblię, czytałaś coś? Jak nie, to możemy coś przeczytać, a może już coś, masz to swoje ulubione zdanie. A potem mówi do brata, wiesz, pamiętasz, jakśmy razem chodzili do kościoła z rodzicami, jak pięknie było, kiedy wracaliśmy ze mszy świętej. Może się wybierzemy razem, weźmiemy Amelkę, może warto chociaż raz spróbować, może zaczniemy. I nie wiadomo, czy to przyniesie owoc, ale w tej pierwszej sytuacji jest pewne, że nie przyniesie żadnego owocu. A tutaj jest duże prawdopodobieństwo, że otworzą się serca. Uczmy się od proroków, nie tylko aby wypełniać polecenie bądź stróżem, żeby się nie wymawiać tak jak Kain, czy jestem stróżem mego brata, bądź stróżem brata i siostry, ale też uczmy się sposobu, w jaki oni to czynili. Ten sposób zawsze był natchniony przez Boga, czasami był bardzo surowy i ostry, ale zawsze dopasowany do sytuacji i skuteczny. Moi kochani, jeszcze jedno. Do tego ostrzegania bliźnich w duchu Ewangelii jesteśmy zobowiązani wszyscy w różny sposób. Można to zrobić przez gest, przez propozycję wspólnej modlitwy, przez chociażby propagowanie naszej szklanki dobrej rozmowy. To jest najprostszy sposób, bo

0: on nikogo nie obrazi, jeżeli polecę kanał internetowy, kanał YouTube'owy. Matka Teresa z Kalkuty była niesamowicie skuteczna, jeśli chodzi o wzywanie do głoszenia Ewangelii. Jest taki ksiądz, już w tej chwili bardzo zacny, zasłużony, już starszy, Leo Masburg. Był wtedy bardzo młody, świeżo po święceniach, świeżo po prymicjach. Do współpracy z matką Teresą papież Paweł VI wyznaczył księdza biskupa Pawła Chnilicę ze Słowacji, ale ten nie znał języka angielskiego i neopresbiter, ojciec Leo Masburg, miał być tłumaczem. I ten ksiądz właśnie z Austrii, był Austriakiem, Leo Masburg, młodziutki, wtedy tłumaczy rozmowę pomiędzy biskupem a matką Teresą z Kalkuty. I nagle matka Teresa z Kalkuty zwraca się do tego młodego księdza Leona. Wygłosisz rekolekcję dla moich sióstr. On zdziwiony, bo nigdy w życiu nie głosił rekolekcji dla żadnej parafii, a to dopiero, co dopiero dla sióstr zakonnych. I mówi, jak to, o czym, kiedy? Jak to o czym? O Jezusie, o modlitwie. Jutro. I moi kochani, w jego życiu zaczął się nowy rozdział, wygłosił te rekolekcje z Bożą pomocą, ale co wtedy zrozumiał? Że jako kapłan jest posłany i ma być zawsze gotowy do tego, by w imieniu Pana Boga działać, a matka Teresa z Kalkuty mu tylko to uświadomiła. Zresztą ksiądz Leo Masburg, już potem został prałatem, do końca dni matki Teresy ją wspierał, a potem był jednym z głównych uczestników jej procesu beatyfikacyjnego. Takimi świadkami, którzy nieraz w bardzo trudnych okolicznościach głoszą Ewangelię, są katecheci. Wiemy, że ta sytuacja ich się pogorszyła od ostatniego roku. Jest im coraz trudniej, ale w związku z tym powinni korzystać z tych pomocy, które są dostępne. Ja bardzo polecam stronę Bajki z Wartościami. Szczególnie cykl Nie z tej Ziemi, o którym już mówiliśmy. Franek, bohater filmu, w każdym odcinku przeżywa niesamowite przygody. 10 minut, znakomity wstęp do katechezy. Przygody, które pokazują sytuacje z życia dziecka i to nie takie banalne, tylko takie, które rzeczywiście mają miejsce i jak Pan Bóg przychodzi z pomocą, zwłaszcza poprzez świętych. Gry, te filmy i wszystkie inne pomocy z tej strony, kiedy skorzystamy z hasła Szklanka 2026, są z rabatem. Zachęcam do tego, żeby z tego skorzystać. Na słuchanie świadków posyłanych przez Boga i na to, byśmy sami mieli odwagę świadczyć, głosić dobrą nowinę, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: A teraz przed nami magazyn sportowy siostry Gosi Pommersbach pod tytułem Dopóki piłka w grze. Siostra Gosia należy do Zgromadzenia Sióstr Chrystusa Króla. Serdecznie Państwa zapraszam.
2: W magazynie sportowym Dopóki piłka w grze wita Państwa siostra Gosia. Witam Państwa serdecznie po dłuższej przerwie, w czasie której kibice wielu konkurencji sportowych mogli cieszyć się z dobrych i bardzo dobrych występów biało-czerwonych. Najwartościowsze są dobre wyniki uzyskiwane obecnie przez sportową młodzież, bo to daje nadzieję na przyszłość. Trzeba przy tym pamiętać, że następne Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles są już za 2 lata. Zaś do Olimpiady w Brisbane zostało tylko 6 lat. A na pewno każdy z nas ma nadzieję, że będziemy mieli okazję wysłuchać choć kilka razy Mazurka Dąbrowskiego na australijskiej ziemi. Zdecydowanie polską sztandarową dyscypliną pozostanie siatkówka. Dziś polska męska drużyna siatkarska jest numerem 1 w światowym rankingu. Tegoroczny sezon, w którym zdobyli złoto Ligi Narodów, 2 raz z rzędu i 3 w historii, i zwyciężyli w pucharze Huberta Wagnera, był wyśmienity w

0: ich wykonaniu. Postawa naszej siatkarskiej reprezentacji cieszy tym bardziej, że z powodu zakończenia karier reprezentacyjnych, przerw regeneracyjnych oraz problemów zdrowotnych na parkiecie zabrakło absolutnych filarów polskiej kadry z ostatnich lat. Zmusiło to trenera Nikola Grbicza do przeprowadzenia ogromnej rewolucji kadrowej i odmłodzenia drużyny, w której szerokim składzie znalazło się miejsce dla aż 12 debiutantów. Tak dobra gra drużyny narodowej jest więc tym bardziej cenna, że świadczy o poziomie zaplecza, jakim dysponuje polska siatkówka. Przed naszymi siatkarzami jeszcze najważniejsza impreza roku, czyli Mistrzostwa Europy w Sofii, które rozpoczną się już 10 września. Biało-czerwoni w grupie zmierzą się z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą oraz Bułgarią. Do fazy pucharowej awansują po 4 najlepsze zespoły. Polacy będą bronić złota sprzed 3 lat i mamy nadzieję, że udanie. W sezonie reprezentacyjnym 2026 także kadra polskich siatkarek prowadzona przez włoskiego selekcjonera Stefano Lavariniego przystąpiła do rywalizacji w mocno przebudowanym i odmłodzonym składzie. Sztab szkoleniowy dał szansę młodym zawodniczkom sprawdzonym wcześniej w kategoriach młodzieżowych, łącząc perspektywiczną młodzież z doświadczeniem liderek. Początek sezonu i start w Lidze Narodów nasze siatkarki muszą jednak zaliczyć do tych mniej udanych. Ostatnie lata nasze panie kończyły rozgrywki Ligi Narodów na 4. pozycji. W tegorocznych rozgrywkach zostały sklasyfikowane dopiero na 9. i nie weszły do finałowego turnieju. Rokowania więc przed Mistrzostwami Europy w Stambule nie były zbyt optymistyczne. I tu nasza siatkarska reprezentacja zaskoczyła chyba wszystkich. W fazie grupowej biało-czerwone wygrały wszystkie 5 spotkań z Węgrami, Łotwą, Słowenią, Niemkami i broniącą tytułu Turcją. Następnie w 1/8 finału bez straty seta Polki pokonały Portugalię. W ten czwartek drużyna Stefano Lavariniego wygrała ćwierćfinał, pokonując Holenderki 3-1. Polki znakomicie rozpoczęły spotkanie, ale Holenderki odpowiedziały w drugiej partii. Biało-czerwone ponownie przejęły inicjatywę w 3. secie. Natomiast największe emocje przyniosła 4. odsłona. Holandia była bliska do prowadzenia do tiebreaka. Polki znalazły się pod presją, ale w najważniejszym momencie zachowały skuteczność i po raz kolejny w tym turnieju potrafiły wyjść z trudnej sytuacji. Zwycięstwo nad Holandią było 7. wygraną Polek w tym turnieju. Awans do półfinału Mistrzostw Europy oznacza, że reprezentacja Polski po raz pierwszy od 2009 roku znalazła się w strefie medalowej mistrzostw. Wtedy biało-czerwone zakończyły turniej z brązowym medalem. Teraz przed naszą drużyną znacznie trudniejsze zadanie. W półfinale, który zostanie rozegrany dzisiejszej nocy w Stambule, Polska zmierzy się z mistrzyniami świata Włoszkami. W drugiej półfinałowej parze zagrają tegoroczne zwyciężczynie Ligi Narodów i gospodynie turnieju Turczynki z reprezentantkami Serbii. Niezależnie więc od końcowej klasyfikacji, choć bardzo liczymy na medal, cieszy nas powrót polskiej reprezentacji kobiecej do absolutnej siatkarskiej elity. A postawa na parkiecie debiutującej w tym roku w kadrze narodowej młodzieży pozwala patrzeć na przyszłość polskiej siatkówki w reprezentacyjnym wydaniu bardziej niż optymistycznie. Trzymamy więc w najbliższych dniach bardzo mocno kciuki za finały polskich siatkarek. A od przyszłego tygodnia zaczynamy kibicować polskim siatkarzom.
1: Dziękujemy siostrze Gosi za wiadomości sportowe i jej magazyn pod tytułem Dopóki piłka w grze. Kolejna refleksja i informacje sportowe już za tydzień, czyli w drugą sobotę września, a dokładnie 12 dnia tego miesiąca. Refleksje siostry Gosi można przeczytać i odsłuchać na oficjalnej stronie polskich jezuitów w Melbourne jezuici.org.au. Serdecznie zapraszam. Zbliża się godzina 8 wieczór i już za chwilę nasi koledzy redakcyjni z programu w języku ukraińskim rozpoczną nadawać swoją audycję. Stąd musimy kończyć nasz polski program radiowy. Zapraszam Państwa na następną polską audycję już w najbliższy wtorek, 8 września o godzinie 11 przed południem. Oczywiście na falach 92,3 FM naszej społecznej rozgłośni Radia 3ZZZ w Melbourne. Wszystkim Państwu, naszym słuchaczom życzę dobrej nocy. Pozdrawiam Państwa serdecznie i do usłyszenia. A ja z Państwem usłyszę się za tydzień, 12 września o godzinie 7 wieczorem. Na zakończenie naszego programu piosenka pod tytułem Uwierz w siebie, nie patrz na innych z profilu YouTube Jol je Jol. Dobrej nocy Państwu życzę. Żegna się z Państwem Mariusz Han, jezuita. Dobranoc.